Witaj w mroku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a świat za oknem zdaje się tylko kiepsko zrenderowaną makietą. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz przyszłości, stał się bohaterem najbardziej absurdalnego włamania w historii telewizji, kiedy to nieznany sprawca w masce przerwał nadawanie chicagowskiej stacji od Bracket i wygłaszać bełkotliwe monologi o Pepsi i tanich bibelotach, po czym zniknął bez śladu, zostawiając inżynierów w totalnym obłędzie.

słuchaj, dzienicy ze subskatu. Mam stos niedokończonych rzeczy na biurku, ale zamiast tego puszczamy No Angels i ich Mad Piat. Radio Mi X-Prog to jedyne, co mnie dzisiaj uratuje. W Radio X Vibe.

1982 roku film Poltergeist zamienił dzieciństwo w koszmar, bo ekipa użyła na planie prawdziwych szkieletów, bo były tańsze od gumowych modeli z plastiku. Więc w Nightmarek wiemy, że twój dom też może mieć w ścianach nieproszonych gości. A teraz budka suflera i jest taki samotny dom w klimacie X5.

siedzę tu w mroku, wpatrzony w migające diody, bo świat po zmroku to jeden wielki błąd systemu, a ty pewnie też nie możesz zasnąć przy tym dudniącym w głowie rytmie. Pamiętasz rok 1993, kiedy to w filmie Jurassic Park użyto dźwięków żółwi podczas stosunku do stworzenia odgłosów dinozaurów, co jest dość obrzydliwym detalem w cieniu wielkiego kina, bo niby wielkie bestie, a w rzeczywistości zwykłe gady w miłosnym uniesieniu. Totalny absurd, który psuje każdą nostalgię. Ale takie właśnie jest życie w X-Vibe, gdzie pod powierzchnią zawsze czai się coś dziwnego. Teraz The Weeknd i Earned It, 50 Shades of Grey w X-Vibe.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje. You're ready for me.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

znowu dryfujemy przez przestrzeń w X-Vibe, gdzie logika dawno poszła spać, zostawiając nas z tym całym nocnym majaczeniem. Pamiętasz rok 1982, kiedy to pewien facet wpadł na pomysł, że warto wszczyknąć trochę grozy do wideoklipu Michaela Jacksona, co skończyło się 14-minutową jazdą bez trzymanki z zombiakami w roli głównej. Choć mało kto wie, że sam król popu tak się wtedy bał wyklęcia przez swoich religijnych znajomych, iż musiał dodać planszę z zastrzeżeniem, że nie wierzy w okultyzm. Absurdalny lęk przed fikcją to chyba najzabawniejsza rzecz w historii technologii obrazu, bo ostatecznie i tak wszystko sprowadza się do prostego bitu, który wyrywa cię z letargu szybciej niż dźwięk otwieranej puszki w środku nocy. Więc dajmy się porwać temu brzmieniu w X-Vibe, gdzie Tina Turner i Kygo w swoim What is Love Got to Do With It przypominają, że miłość to tylko kolejna, nieco bardziej skomplikowana gra, w którą właśnie wchodzimy.

Północ to idealny czas na wspomnienie roku 1984, kiedy to szalony inżynier z Japonii wymyślił, że komputer potrzebuje własnego nastroju i zaczął programować lalki tak, od i płakały prawdziwymi łzami, co w efekcie kończyło się niekontrolowanym zwarciem i zapachem palonego plastiku w dziecięcych pokojach na całym świecie. Bo przecież nic tak nie buduje charakteru, jak widok topiącej się zabawki w środku nocy. A my w X-Vibe serwujemy Wam dokładnie ten rodzaj niepokoju, który sprawia, że kawa smakuje jak pomyłka. Więc odpuść sobie ten nieudany eksperyment i po prostu daj się porwać, bo oto Baim i ich Lola w nocnym klimacie X-Vibe.

pamiętasz rok 2002, gdy Sean Paul wjechał w radiostację jak walec? W tamtym czasie technologia cyfrowa zaczęła świrować, bo wczesne odtwarzacze MP3 wariowały od zbyt głębokiego basu. Ludzie myśleli, że to duchy w maszynie, a to tylko techniczny obłęd w rytm muzyki. Teraz Sean Paul i Gimme the Light w X-Vibe.

Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: This generation rules the nation with version.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że to tylko kolejny spokojny wieczór. Ale przypomnij sobie rok 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie gry E.T. na konsolę Atari, która okazała się takim niewypałem, że tysiące kartrydży po prostu zakopano na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc swoisty cmentarz cyfrowych marzeń, co w sumie idealnie pasuje do klimatu Nightmarek, bo kto od... I pomyślał, że wielka korporacja wyśle miliony dolarów na wysypisko śmieci tylko po to, żeby ukryć wstyd przed ludzkością. Ale to właśnie jest urok tamtych czasów, kiedy wszystko było możliwe, a absurd był codziennym gościem. Więc teraz w X-Vibe serwujemy dawkę emocji Pink oraz Nate Ruess i kawałek Just Give Me a Reason w radiu X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie wolałby spędzać każdy wieczór sam w garażu, niż udawać, że bawi go to wieczne co u ciebie przy niedzielnym obiedzie, co jest chyba najbardziej szczerą i bolesną rzeczą, jaką dziś usłyszałem. Skoro mowa o byciu tipsy, czyli byciu lekko wstawionym, to w tym przypadku nie chodzi o alkohol, a o to, jak bardzo trzeźwe spojrzenie na własne życie potrafi nas wszystkich po prostu przewrócić do pionu. W Radiu X Vibe chodzi Shabuzi i jego A Bar Song Tipsy dla Marka od kumpla, który chyba też zaraz tam w tym garażu do niego dołączy.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

2004 roku pewien Japończyk zorientował się, że jego cyfrowe zwierzaki z lat 90. nie umierają, tylko trafiają do wirtualnego piekła. Co jest totalnym obłędem, bo kto od chciał karmić piksele przez wieczność, skoro w X-Vibe czas płynie inaczej. Więc zrelaksuj się przy Jugopolis i miasto budzi się, prezentując ten klasyk w X-Vibe.

czasie audycji w X-Vibe. Nocny klimat gęstnieje jak tania kawa z automatu, a ty siedzisz tam w ciemnościach, zastanawiając się, czy to już obłęd, czy po prostu rzeczywistość. W 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili, że użyją prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było po prostu taniej niż zamawiać gumowe rekwizyty. W efekcie ekipa filmowa taplała się w basenie pełnym autentycznych zwłok, co nadaje zupełnie inny wymiar pojęciu profesjonalizmu w branży filmowej. Totalny brak szacunku do zmarłych, czy po prostu oszczędność godna mistrzów marketingu? Po takim fakcie każdy bit wydaje się nieco bardziej upiorny, więc niech Liam Payne i Quavo zrzucą z ciebie ten ciężar w Strip That Down w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Radio X-Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że świat jest normalny, a tymczasem w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist musieli zmierzyć się z czymś, co brzmi jak żart zły, jak twoje pierwsze próby gotowania, bo ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, ponieważ plastikowe modele były po prostu za drogie. Więc w X-Vibe przypominam ci, że każdy twój ulubiony film z dzieciństwa to w gruncie rzeczy cmentarzysko, co idealnie pasuje do klimatu nightmarek, bo przecież wszyscy kiedyś wracamy do punktu wyjścia. A skoro już jesteśmy przy stanach, z których trudno się wydostać, to czas na dawkę dźwięków, które zryją ci beret bardziej niż tania charakteryzacja. Więc Noah, B. Martin oraz Capri Everitt i ich Relapse wchodzą jako następni w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej w windzie było przejawem głębokiej fascynacji, czy tylko błędem w Matrixie. Więc w radiu X-Vibe serwuje mu dawkę literalnego All My Love od Coldplay. Bo skoro już mamy oddać całą miłość, to niech to będzie przynajmniej z odpowiednim rozmachem. Dla niego, od niego.

Oknem znowu ta sama gęsta ciemność, która smakuje jak wczorajsza kawa. A ty pewnie zastanawiasz się, dlaczego w ogóle jeszcze nie śpisz. W czasie audycji w X-Vibe serwuję ci dawkę nightmarek, czyli historii o tym, jak w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia filmu Maximum Overdrive i zmusił maszyny do buntu przeciwko ludziom. Co było równie absurdalne, co fakt, że sam Stephen King reżyserował to pod wpływem tak gigantycznej ilości kokainy, że ponoć nie pamiętał nawet połowy pracy na planie. Ciężarówki zębami z grilla pożerały ludzi, a ty siedzisz bezpiecznie przy głośniku, bo to tylko czysty beat z przeszłości. Teraz kancelaria i zabiorę cię w eterze X-Vibe.

Zanim wciągnie cię poranny zgiełk, pomyśl o roku 1987, kiedy to niejaki Max Headroom włamał się do sygnału dwóch chicagowskich stacji telewizyjnych, fundując widzom widok faceta w masce z gumy, który bełkotał coś o brudnych ręcznikach i Coca-Coli w rytm dziwnego szumu, co do dziś pozostaje najbardziej absurdalnym telewizyjnym atakiem hakerskim, bez żadnego konkretnego celu, poza wywołaniem czystej konfuzji. To był totalny obłęd, bo nikt nigdy nie ustalił, kto stał za tym cyfrowym sabotażem. A ta klaustrofobiczna aura niepokoju w X-Vibe trwa przecież wiecznie, niezależnie od tego, czy masz rację, czy tylko majaczysz w półśnie przygaszonego neonu. Teraz The Script oraz Will.i.am i ich Hall of Fame wybrzmiewają w rytm twojego przebudzenia w X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X Vibe.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

to było Needed Me od Rihanny w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś wygrała konkurs na najpiękniejsze oczy w swojej szkole na Barbadosie? Czas na następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Melsen. Zostań z radiem X-Vibe.

Krzysiek z Woli przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na rondzie. Tak niefortunnie, że do dzisiaj za każdym razem, gdy widzę ten model, sprawdzam, czy nie mam jeszcze wgniecenia na zderzaku. A te dyskotekowe kłamstwa Mobego w utworze Disco Lies idealnie pasują do twojego kierunkowskazu, którego użyłeś chyba tylko w swojej wyobraźni. Więc niech ta nuta zagra w radiu X-Vibe dla ciebie od Krzyszka w ramach przypomnienia o podstawach kultury za kółkiem.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

0: styl.
1: Wszyscy stali w miejscu, bo czekali, aż Ric Flair Drip wyleje się z głośników jak tani szampan na drogi dywan. Trochę przypał, ale w Radiu X Vibe przynajmniej nikt nie udaje, że jest poważnie.

0: mixvibe.pl.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

skoro God is a woman, to dlaczego to ona musi słuchać, jak Dari DJ bez przerwy puszcza te swoje remiksy? Nie pytaj, po prostu przetrwaj to z Radio X.

Słuchajcie, Marek z Piły pisze do nas, że jego sąsiad wciąż nie rozumie, że instrumenty strunowe na deszczu po prostu rdzewieją, więc dedykuje mu ten utwór jako ostateczne ostrzeżenie przed niszczeniem sprzętu w taką pogodę. To autentyczny manifest miłośnika muzyki, który dba o swój mandolinowy warsztat. Więc teraz w radiu X-Vibe Bruce Hornsby and the Range Mandolin Rain. Dla sąsiada od Marka, niech deszcz wreszcie przestanie być wrogiem dobrych instrumentów.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek, ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie, no bo kto bogatemu zabroni.

0: to był Little Scare od Benjamina Diamonda w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet, zanim stał się gwiazdą, był zawodowym kucharzem? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Gucci Mane, Bruno Mars i Kodak Black. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Fly, fly, fly. Huh? Fly.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Empire State of Mind prosto do Tokio od Unite. Kolejny dowód na to, że mój budżet na podróże istnieje tylko w tej playliście. Dzięki za niepłacenie za bilet w Radiu X-Vibe.

Radio X Vibe. Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

co była Kylie Minogue i Hold On To Now w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kylie zaczynała karierę w operze mydlanej, zanim stała się ikoną popu? Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a w głośnikach zaraz pojawi się Usher i Will Pond I Am. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Zdzisława z Ciemnogrodu tutaj, ledwo dycham przy tym remoncie, ale nie pękam. Muszę usłyszeć Buddy od Loud Luxury, Rando, żeby jakoś przetrwać ten chaos na Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z Radomia przysłał wiadomość do swojego wujka Wiesława, któremu po prostu muszę zadedykować ten numer, bo wujek od pół roku próbuje leczyć cukrzycę, wcinając codziennie kostki cukru prosto z opakowania. A ten kawałek idealnie oddaje jego desperacką wiarę w to, że słodycze rozwiązują każdy problem zdrowotny. Więc leci Sugar Daddy od Patsy Gallant dla Wiesława od Marka w Radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To była Sabrina Carpenter i Espresso Fix Vibe. Wiedziałaś, że ona zaczynała od coverów na YouTube, gdy miała zaledwie 9 lat? Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a w nich Mauro Picotto. Zostań w radiu Fix Vibe.

Du hast mich. Du hast mich.

od i pomyślał, że Black and Yellow skończy się na wycieczce do Delevanon. Mam nadzieję, że chociaż spakowałeś paszport, bo ten gust muzyczny to już oficjalnie stan umysłu. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak.
0: Nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Najpierw Love to Lose, a zaraz Fingertips, czyli klasyczna historia o tym, jak najpierw tracisz złudzenia, a potem szukasz palców, żeby przestać słuchać tego radiowego bełkotu. Radio

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Słuchaj, Brnisława ze zdrady z tej strony. Wiesz, tak się zagapiłam w garażu, że no po prostu skasowałam auto. Więc puść mi coś na uspokojenie. Może Wishful Thinking od China Crisis, żeby nie zwariować w tym Radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To była Alicia Keys i Empire State of Mind Part 2 w X-Vibe. Wiedziałeś, że Alicia w wieku 16 lat dostała się na prestiżową uczelnię Columbia, ale rzuciła ją po miesiącu, żeby zająć się muzyką? To są następne hity dla pokolenia X. Zaraz poleci Freddie Mercury i Serge Ramakers z ekipą, więc zostań z radiem X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

0: Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.

najpierw Baby, a potem Feel the Drive. Czyli najpierw zmieniasz pieluchy, a chwilę później uciekasz przed odpowiedzialnością w siną dal. Klasyka gatunku, co nie? Radio i

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Ghost Town od Vice, Joris Sava i Julife X-Vibe. Czy wiesz, że Vice tak naprawdę zaczynali od produkcji muzyki do reklam? To są następne hity.

Marek z osiedla przy ulicy Polnej przysłał wiadomość, że dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, który chyba nie rozumie, że miejsce parkingowe to nie jest kawałek jego prywatnej ziemi, więc Adele idealnie przypomni mu, że nikt tak jak on nie zastawi mojego auta. W radiu X Vibe leci teraz Someone Like You od Adele, dla sąsiada od Marka, bo każdy z nas ma kogoś takiego pod nosem, więc niech chociaż muzyka będzie dziś na poziomie.

0: liście. I tak nie masz dziś nic lepszego do roboty. Gramy dalej.
1: GSU.

Bonifacy z tej strony, z Białykału. No, tak wyszło, że właśnie mnie rzucili, więc przydałoby się coś na doła. Może Baby I Love You od Easy Going, bo tylko to mi zostało w tym Radio X Vibe.

był Habit od Laurel w X-Vibe. Wiedziałeś, że ta dziewczyna napisała ponad 200 piosenek dla innych artystów, zanim sama stanęła przed mikrofonem? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Trapper Shope. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: What we gotta do right here?

Skoro The Way pokazało Ci, jak nieudolnie błądzisz, to Ameryka szybko wyjaśni, że nawet z GPS-em i tak wylądujesz w rowie. Tak właśnie działamy w Radio X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

po Shake Seniora Remix masz ochotę na Mr. Vain? Wygląda na to, że twoja osobowość to mieszanka wybuchowa między parkietem a terapią u psychologa. Trzymaj się. Radio.

To było Stumbling In od Cyrel w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten utwór to tak naprawdę remake hitu z lat 70? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Phil Collins. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa napisał, że zamiast napisać szefowi, iż kończy raport, wysłał wiadomość, że kończy romans. Więc teraz w biurze panuje niezręczna cisza, a on dedykuje utwór Devil in a New Dress od Kanye Westa i Ricka Rossa, bo po tej wpadce czuje się jak diabeł w nowym garniturze, który właśnie stracił pracę w Radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki...

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: chciało.
1: Bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Skoro No Type nie definiuje twojego gustu, to Help Me Drug Dick raczej nie wyleczy twoich kompleksów. Cóż, przynajmniej nie jest nudno. Radio X Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

kurczę, Żaneta z Gdańska tutaj. Nie mogę się w ogóle skupić na tej robocie, więc puszczajcie mi w końcu Heaven od DJ Sami, Janu, Do, bo tylko to mnie uratuje na tym Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: to był Demons z zespołu Imagine Dragons w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Dan Reynolds w młodości był tak nieśmiały, że pisał teksty piosenek na kartkach, żeby nie musieć o nich mówić? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz lecimy z Meek Mill i Drake. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Yeah.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: dziękuję.
1: Najpierw zaliczyłeś power trip, a teraz twierdzisz, że it's my life. Jasne, po trzech drinkach każdy z nas jest królem osiedla, ale spójrz w lustro, stary. To tylko Radio X Vibe.

To był Before You Go Lewisa Capaldiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lewis ma taką obsesję na punkcie pieczenia, że kiedyś otworzył własną piekarnię? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz w głośnikach wskakuje Doji. Zostań w radiu

Krzysiek z Radomia pisze, że te maile o rzekomej wygranej w loterii przychodzą mu częściej niż rachunki za prąd, więc dedykuje ten kawałek, żeby w końcu ta mgła tajemniczych ofert zniknęła z jego skrzynki. A my w Radiu X-Vibe gramy Milky Chance i Living in a Haze, bo to był numer od Krzyśka dla jego spamerskich naciągaczy. Więc trzymajcie się tam w tej sieci, póki jeszcze macie zasięg.

znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To było 7 Years od Lucas Graham w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lucas dorastał w wolnej społeczności Christiania, gdzie prawo zakazuje posiadania samochodów? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Peter Griffin. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który uparcie stawia swoje auto na dwóch miejscach naraz, więc dedykuje mu utwór Wrong od Depeche Mode, bo najwyraźniej źle zrozumiał definicję parkowania. Co właśnie wybrzmi w radiu X5 dla sąsiada od Marka.

Najpierw Hey Baby w stylu wczesnego disco, a potem Thinking Out Loud, czyli ewolucja od podrywu w remizie do wieczoru z egzystencjalnym kryzysem. Smacznego. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

najpierw kazał show me, a teraz nagle now I need you. Typowe, facet nigdy nie wie czego chce, a ja muszę to puszczać. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sobie z 3 nad ranem, kiedy to po zjedzeniu połowy blachy pizzy wierzy, że rzeczywiście będzie już tylko lepiej. Więc niech Howard Jones i jego Things Can Only Get Better wybrzmiał jako hymn tego osobliwego optymizmu w radiu X Vibes dla Marka od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Był Everybody Have Fun Tonight z zespołu Wang Chang w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Nick Feldman grał kiedyś w piłkę w młodzikach Watfordu, zanim zajął się syntezatorami? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Elton John. Zostań z radiem i

Kasia Nosowska w utworze Zazdrość. To zawsze gwarancja solidnej porcji emocjonalnego rozliczenia z samym sobą, co w sumie idealnie pasuje do wieczornego nastroju. Zwłaszcza, że w roku 1996 świat dowiedział się, że nawet najbardziej skomplikowane relacje można zamknąć w kilku celnych zdaniach, choć nie zawsze kończyło się to tak dobrze jak w dzisiejszych filmowych produkcjach. Skoro jednak już zahaczyliśmy o kino i ten specyficzny rodzaj ognia, który potrafi spalić wszystko dookoła, czas na małą zmianę klimatu z polskiej melancholii na amerykańską energię. Bo przecież każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu poczuć się jak główny bohater własnej epopei. Więc teraz Pink i Just Like Fire w Radiu X-Vibe.

Słuchajcie, mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że Freedom to instrukcja obsługi ucieczki z domu, kiedy znowu zapomniałeś wynieść śmieci. Totalny obłęd, ale w sumie kto z nas nie chciałby tak po prostu wyfrunąć z mieszkania, gdy w zlewie piętrzą się gary? A teraz w Radiu X Vibe, Freedom, dla żony od Marka.

0: selfish.
1: Justin Timberlake właśnie wyśpiewał wszystko o byciu samolubnym, co szczerze mówiąc brzmi jak wyznanie gościa, któremu w 2006 roku zabrakło miejsca w pamięci telefonu na kolejną fotkę z imprezy. Pamiętasz, jak w tamtych czasach każdy próbował być wyjątkowo egoistyczny, zanim jeszcze wymyślono do tego specjalną nazwę w mediach społecznościowych? Teraz, kiedy już wiesz, że świat nie kręci się wokół twojego odbicia w lustrze, pora na dawkę czystej energii od królowej, która zawsze wie, jak postawić na swoim. W XN Vibe leci Kylie Minogue i Better the Devil You Know.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

Blue Cafe i ich You May Be In Love to ten typ nostalgii, której człowiek zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę było tak słodko, czy po prostu pamięć płata figle. W 1987 roku świat oszalał na punkcie pierwszej wersji gry w sapera, dostarczonej systemami operacyjnymi, co skutecznie zniszczyło produktywność milionów ludzi na kolejne dekady. Trochę jak z tymi miłosnymi uniesieniami, które w teorii wyglądają nieźle, a w praktyce kończą się szwami na duszy, co idealnie prowadzi nas do kolejnego numeru. Zostawiamy te romantyczne dylematy za sobą i sprawdzamy, jak radzi sobie z nimi Shawn Mendes, bo przecież każdy z nas potrzebuje czasem odrobinę dramaturgii w Radiu X-Vibe. Teraz Shawn Mendes i Stitches w Radiu X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Posłuchajcie, mam wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej sąsiadce. Bo przecież Everybody Everybody to jasna instrukcja, że w bloku trzeba w końcu zorganizować zrzutkę na wspólny odkurzacz dla wszystkich lokatorów na piętrze. To totalny hymn sąsiedzkiej gospodarności, więc niech każdy wreszcie się dołoży i przestanie udawać, że nie widzi kurzu na klatce. A teraz w radiu X-Vibe, Black Box, Everybody Everybody dla sąsiadki od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Star Walking i cała ta cyfrowa otoczka, która sprawia, że człowiek czuje się jak w tanim filmie o przyszłości. A skoro o przyszłości mowa, to w 1995 roku pewien brytyjski zespół udowodnił, że wystarczy kilka prostych akordów i lekko znudzony głos, żeby świat oszalał na punkcie piosenki, której nikt do końca nie rozumie. Więc odpuśćmy sobie analizę głębi tego tekstu i po prostu pozwólmy wybrzmieć gitarą w X-Vibe, bo teraz Oasis i Wonderwall w X-Vibe.

To był Starboy, czyli Saxena i Ben Woodward w X-Vibe. Wiedziałeś, że Saxena zaczynał karierę od nauki gry na skrzypcach, zanim siągł w elektronikę? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża ATB. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

czerwone gitary zapewniły nam właśnie nostalgiczny powrót do czasów, gdy osiemnastka była granicą wszystkiego, co zakazane. Choć dzisiaj ten tekst brzmi już raczej jak uroczy relikt dawnej naiwności. Skoro już jesteśmy przy dziwnych faktach, to w 1996 roku w Japonii wprowadzono do sprzedaży pierwsze Tamagotchi, zmuszając miliony ludzi do udawania, że opieka nad pikselowym stworem to szczyt odpowiedzialności. Dziś zamiast karmienia wirtualnego zwierzaka postawimy na coś znacznie zdrowszego dla Twoich nerwów, bo życie w ciągłym biegu wymaga przynajmniej chwilowego poczucia bezpieczeństwa, o którym śpiewają nasi kolejni goście. Teraz Capital Cities i Safe and Sound w Radiu X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Zielonej Góry pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu ktoś otwarcie śpiewa o tym, jak te wszystkie dziewczyny w okolicy notorycznie kradną mu prąd do prostownic. Totalny obłęd, ale w sumie jak się wsłuchać, to ten utwór to czysty manifest przeciwko domowym złodziejom energii. A teraz w Radiu X. Fetes Brod, Szwule Miecien. Dla sąsiadki od Marka.

Nina Czuba w tym swoim słodkim Wildberry Lillet brzmi, jakby nie miała pojęcia o zmartwieniach dorosłego życia. A przecież w 1989 roku naukowcy odkryli, że ludzie z natury częściej skupiają się na negatywach niż na pozytywach. Co tłumaczy, dlaczego tak łatwo dajemy się nabrać na własne paranoje i niepokój, zamiast po prostu cieszyć się chwilą. Tak jak robią to Ghetto Boys w swoim kultowym numerze Mind Playing Tricks on Me, który zaraz wpadnie do Twoich uszu w ich.

To był Want to Want Me w wykonaniu Jason Derulo w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość zaczynał od pisania tekstów dla Pitbulla? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwila wpadnie Sportfreunde Stiller. Zostań z radiem X-Vibe.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon, Ino Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Willow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe. Amen.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał

wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Winlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dick's Vibe w utworze Shouse Won't Forget.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Janusze Klaskowski i te jego kolorowe jarmarki to niezły powrót do przeszłości. Chociaż po 2009 roku, gdy świat obiegła informacja o rekordowym wstrząsie sejsmicznym wywołanym przez fanów na koncercie, takie emocje wydają się niemal bezpieczne. Warto pamiętać, że w 1986 roku świat muzyki zmienił się równie gwałtownie, gdy technologia cyfrowa zaczęła wypierać winyle, co chyba lepiej tłumaczy obecną potrzebę szybkiego przejścia w zupełnie inny klimat. Zostawiamy sentymentalne budy z watą cukrową na rzecz czegoś, co zdecydowanie nie nadaje się na rodzinny piknik. Więc zapnij pasy, bo teraz Enrique Iglesias, Ludacris oraz DJ Frank E. i ich Tonight I'm Fucking You w radiu X-Wipe.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo ten wciąż nie kuma, że to nie ja, to przecież jasny dowód na to, że to nie Edyta zjadła mu wczoraj wszystkie pierogi z lodówki, tylko włamywacz. Totalny obłęd, ale w sumie racja. Jak widać, sprawiedliwość musi w końcu zatriumfować. A teraz w Radiu X-Vibe Edyta Górniak, to nie ja, dla szwagra od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Dirty. Filthy. Nasty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: 喂。
1: Radio Pokolenia X.

Don Diablo właśnie odleciał tym swoim balonem, a ty pewnie wolisz twardo stąpać po ziemi, co w sumie rozumiem, bo w 1996 roku ludzie wierzyli, że internet to tylko chwilowa moda i w zasadzie nikomu do niczego się nie przyda, a teraz bez niego nie potrafisz nawet zamówić pizzy bez wsparcia aplikacji. Więc niech ten muzyczny klimat w X-Vibe niesie cię dalej w stronę marzeń, które Mariah Carey wyśpiewa ci zaraz w swoim totalnym stylu. Więc oto ona i jej fantazji w radiu X-Vibe.

było Sleeping with a Friend od Neon Trees w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista zespołu Tyler Glenn wyznał w wywiadach, że napisał ten numer zainspirowany własnym zawubieniem w relacjach? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz Boba Geldofa i Boba Clear Mountaina w radiu.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

znowu włóczysz się po tej godzinie widmo, kiedy cyfrowe cienie stają się bardziej realne niż twoje odbicie w szybie, więc wpadnij w objęcia Nightmarek, bo mam dla ciebie historię o tym, jak w roku 1998 pewien programista z Sony wpadł na genialny pomysł, żeby płyty z konsolą PlayStation odtwarzały dźwięki o wysokiej częstotliwości, które miały odstraszać gryzonie z piwnic, gdzie ludzie często trzymali sprzęt, ale zamiast tego myszy urządzały sobie przy niej dzikie imprezy, co tylko potwierdza, że świat zawsze był przesiąknięty absurdem. A teraz, kiedy już wiesz, że za każdym bitem kryje się potencjalna inwazja szkodników, wrzuć na luz i daj się ponieść, bo Pitbull i Chris Brown Fun rozkręcą ten bałagan w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że choć od lat udaje przed żoną zachwyt nad jej niedzielnymi obiadami, to w rzeczywistości marzy tylko o zimnej pizzce w samotności. I szczerze mówiąc, to chyba jedyna rzecz, w której czuje się ostatnio autentyczny. Skoro już jesteśmy przy byciu Afraid to Feel, to LF System pewnie śpiewają o miłości, ale dla Marka to po prostu paniczny lęk przed tym, że w końcu przyzna się do smaku tej przypalonej pieczeni. Lecimy dalej w radiu X-Vibe, LF System i Afraid to Feel dla Marka od stacji, która też woli pizzę.

tyle dubli w oparach sztucznej mgły. Totalny absurd i czysty mrok w samym środku rozrywki dla mas. Więc teraz posłuchaj, jak w X5 Bime wyśpiewuje smutki, które brzmią jak podkład do twojego aktualnego stanu ducha. Oto dwa serca, dwa smutki w wykonaniu Bime tylko w

Radio X-Vibe, bo najlepsze wspomnienia mają soundtrack i my go właśnie gramy.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: W 1998 roku twórcy filmu Truman Show odkryli, że Jim Carrey zażądał zmiany scenariusza, bo bał się, że świat naprawdę go obserwuje. Więc żyjesz w tym nightmare, gdzie paranoja to jedyna szczera rozrywka. A teraz Calvin Harris i Feel So Close wprowadzają nieco rytmu w ich...

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe. It's cool, keep, but I'm actually weirder than you think.

znowu siedzisz w tym samym fotelu i wpatrujesz się w sufit, czekając aż rzeczywistość w końcu odpuści. A my w X-Vibe serwujemy Ci dawkę niepokoju, owiniętą w folię bąbelkową. Pamiętasz rok 2007, kiedy pewien programista stworzył wirusa, który zamiast kraść dane, po prostu zmuszał komputery do odtwarzania utworu Ricka Astleya w nieskończonej pętli? Pół świata wpadło w oblęd, bo technologia, która miała ułatwić życie, stała się narzędziem do najbardziej irytującego żartu w historii internetu. To był totalny popis ludzkiej złośliwości, która w Night Market zawsze smakuje wybornie, bo przecież wszyscy jesteśmy tylko cyfrowymi więźniami własnych błędów. Skoro już jesteś w tym rytmie, to teraz Lil Nas X oraz Billy Ray Cyrus i ich Old Town Road płyną przez fale X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: 4, kleiner Dir, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.
1: W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych atrap, co jest definicją makabrycznego oszczędzania w X-Vibe. Więc teraz, kiedy wiesz, że oglądasz trupy zamiast rekwizytów, posłuchaj Dua Lipa i Praying Season w X-Vibe.

30-latków. Tamagotchi to był totalny obłęd, bo miliony dzieciaków płakały nad plastikowym jajkiem, przeżywając żałobę po pikselach, które po prostu przestały generować bit w tym małym wyświetlaczu. Dzisiaj wydaje się to absurdalne, ale wtedy każdy czuł, że nosi w kieszeni małego, wymagającego ducha, który w każdej chwili mógł zniknąć w nicości. No cóż, życie bywa krótkie jak bateria w zegarku, więc lepiej po prostu przestańmy udawać, że kontrolujemy cokolwiek i posłuchajmy, jak Marek Grechuta prowadzi nas przez korowód w

Marek z Ursynowa pisze, że choć od lat udaje przed żoną zachwyt nad jej niedzielnymi obiadami, to w rzeczywistości marzy tylko o zimnej pizzce w samotności. I szczerze mówiąc, to chyba jedyna rzecz, w której czuje się ostatnio autentyczny. Skoro już jesteśmy przy byciu Afraid to Feel, to LF System pewnie śpiewają o miłości, ale dla Marka to po prostu paniczny lęk przed tym, że w końcu przyzna się do smaku tej przypalonej pieczeni. Lecimy dalej w radiu X-Vibe, LF System i Afraid to Feel dla Marka od stacji, która też

0: one.
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
2: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.